Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako.

0: frajeri, im frajer ke vedo, kaj je dobra muzika, Frajer Radio.
1: Sem priden, priročen, posebno.